92.1. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: FM 92.1
1: Púzus Rádió.
0: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
1: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: FM 92.1
1: Púzus Rádió.
0: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
1: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.